Ale. Now listen. Okochiribue. And I want to. Okochiribue. Ewae. Okochiribue. Ekanfu. Ale. Come on, listen. Okochiribue. And I want to. Oh, coach,